Fagiano. Jej, jej, jej, Messina Jesu, Ewo Mabro Rano, Quaxa for Paninwa, Ome Mabo, Akabio, Abamati, Me Ho, Ha, Medafoy, Messina Jesu, Ewo Tauro Nekupano, Oya Tiaye, Oya Tiaro, Ome Mabo. Nakanyo.

Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awuro me kila wo oh Yesu mojanu o